zawyża manka baluny. Dziedy torko, kagibory, poala buzie naukały. Kagiborza, badzieny bezyter, tanula beja walało. Pedycie na mazika, kuj.